0: jajc.
1: Nie łamać jajc.
0: Chciałem zafamał ją.
1: Chciałem zafamał
0: ją. Salam fatego kukulu.
1: Salam fatego.
0: Antyn fuwad.
2: Radio Sophie La Santar, FM 91.2 MHz.
3: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny efatra ora.